0: Fisting.
1: Ain't no. I swallow my cum.
2: Duże peco tracę, ty będę kto niż.
1: Ain't no.
2: Bieszek akty.
1: I swallow.
2: To inny w terodzin, ty dostała w terodzin. Rod zakroj.
0: Door.
2: Też zakroj.